0: trenduje na TikToku.
1: Máme na Fajn.
0: Máme na Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh. Fresh. Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: He said, tell me a story.